Uwaye na yoba mugambe na eka nevemu mugambe ngamba gugu tukule nsobi okuchusa akalimiko noka jaku chikumu sambu katonyeze muenda Pearl FM.